Rewinding rope and path it took me to meet.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Wracamy do rozmowy z Tomkiem Szymańskim, który przyszedł do nas ze swoją książką Ukryte na widoku 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Rozmawialiśmy już o tym, jaki wielki artysta czeka na nas na dworcu Warszawa Śródmieście. No to teraz idźmy dalej na ten spacer.
2: Mówiliśmy o tym takim trochę zaangażowanym, bardzo merytorycznym kontekście tej książki, że ona trochę jest takim poradnikiem, jak patrzeć, ale ja też chciałem zaznaczyć, że ta książka u podstaw ma taką ideę bycia po prostu bardzo praktycznym, weekendowym przewodnikiem. Tak jak masz swój ulubiony film i zazdrościsz komuś, jakiemuś znajomemu czy znajomej, którzy jeszcze tego nie widzieli. I ja tak miałem z bardzo dużą ilością tych miejsc. W ten weekend po raz pierwszy wręczyłem mojej partnerce tą książkę. Ona zaczęła ją przeglądać i ja nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zacząć jej za każdym po prostu miejscem i każdym rozdziałem przerywać i krzyczeć, a to jest super ciekawe, a to jest naprawdę fenomenalne, a tam musimy pojechać. I dla mnie wartość tej książki jest też taka podróżnicza, że sztuka współczesna to właśnie nie jest tylko galeria i rozkminy nad tysiącem potencjalnych interpretacji, ale że to jest też przygoda. I dla mnie najlepszym synonimem tej przygody są parki rzeźby ujęte w tej książce. Na przykład park rzeźby na Brudnie jest relatywnie znany w Warszawie, ale na przykład...
1: Ja tam na przykład jeszcze nie dojechałam, chociaż moja redakcyjna koleżanka mieszka obok i jest tam codziennie, więc zazdro.
2: To jest miejsce, w którym ja w ogóle naprawiałem swój stan psychiczny wiele, wiele razy. W sensie jesteś zestresowana całym dniem, szukasz miejsca na odpoczynek, po prostu jedziesz i największy atut parku rzeźby na Brudnie jest dla mnie taki, nie że mamy tam Abakanowicz, nie że mamy tam realizację wielu wybitnych artystów z całego świata, mamy realizację tam Ai Weiwei'a, no, tylko że ta sztuka jest wtopiona w krajobraz i że ona funkcjonuje w dialogu z tą przyrodą i ten odpoczynek i kontakt ze sztuką gdzieś ze sobą się splatają. Wracając do parków rzeźby pod Warszawą, park rzeźby Juana Soriano, no, to jest jakiś niezwykłość, że wielu wybitnych artystów i artystek z Polski, którzy zajmuje się rzeźbą, nie ma swoich realizacji w przestrzeni publicznej, a tu mamy bardzo ciekawego artystę z Meksyku, który ma ogromny park swoich rzeźb pod Warszawą, znów w fantastycznym otoczeniu krajobrazu. Kolejnym takim ciekawym miejscem jest Poznań Visual Park. To mnie kilka razy też zaskoczyło, że nawet osoby mieszkające w Poznaniu nie kojarzyły tego miejsca, a tam mamy jezioro, boisko do siatkówki. Jednocześnie mamy znów fantastyczne realizacje rzeźbiarzy i rzeźbiarek wtopione w krajobraz.
1: Powiedziałeś, że to jest taka propozycja spacerów, ta książka. Mam niepowtarzalną okazję, żeby cię o to zapytać. Jak ty się z tym czujesz, że to w końcu może trafić do ludzi? Ty w ogóle to sobie wyobrażasz teraz? Jakby mieścisz to w sobie w głowie?
2: No, trochę prywaty. Dla mnie to jest faktycznie bardzo emocjonalny moment, bo ja przez lata, zanim zająłem się sztuką współczesną, próbowałem zajmować się literaturą, pisaniem prozy. W międzyczasie też miałem swoje doświadczenie w wydawnictwie, gdzie między innymi właśnie moim jednym z obowiązków było przeglądanie propozycji wydawniczych, oglądanie tych, no czasami po prostu jednego dnia po 20-30 bardzo ciekawych propozycji, które dostawaliśmy w wydawnictwie. I ta literatura była dla mnie super istotnym elementem. Właściwie do czasu takiego, myślę jakieś 8-10 lat temu, takiego zanurzenia się w sztukę współczesną, mówię, kurczę, jak mam dla czegoś zostawić, jeśli coś ma być tym powodem, żeby zostawić literaturę, to będzie tylko sztuka współczesna. I jest mega emocjonalne i satysfakcjonujące, że nagle ta wizja napisania książki gdzieś wróciła.
1: Mówisz, że jedyną rzeczą, dla której mógłbyś zostawić literaturę, jest sztuka współczesna, ale wiesz co? Ja myślę, że za jakieś może 5 lat to my się spotkamy, żeby porozmawiać o twojej powieści, która będzie zainspirowana, nie wiem, rzeźbami Abakanowicz albo tym, co zobaczyłeś w Zakopanem i po prostu może to się wszystko ze sobą łączy. Nie zostawiłeś niczego dla czegoś, tylko jesteś na jakiejś drodze, gdyby tak
2: było. Byłoby wspaniale, fajna perspektywa.
1: No dobra, no to teraz to kolejne pytanie, czyli jest nasz słuchacz, słuchają nas teraz osoby, które pewnie jadą rano gdzieś tam samochodami, bo jesteśmy w mieście o świcie. I co oni mogą z tą książką zrobić? Jak ty to sobie wyobrażasz?
2: Dla mnie tak samo w sumie jak z treściami, które tworzę na Instagramie na Solo Show. Mimo, że tam są to cyfrowe przekazy, tutaj mamy książkę, no to ona ma mieć dla mnie wymiar czysto praktyczny. Ma być właśnie zachętą do przeżycia takiej właśnie podróży. Kiedy już teraz ludzie zaczynają wrzucać jakieś storiesy, jakieś relacje z tą książką, no to powiem szczerze, że że właśnie ta satysfakcja pojawia się nie dokładnie w tym momencie, kiedy ktoś to publikuje ze swojej biblioteczki właśnie przy kawie, tylko kiedy ktoś realnie już pojechał do parku rzeźby na Śląsku, kiedy ktoś odwiedził na przykład galerię Mikrop w Krakowie, tuż przy samym rynku, czyli najmniejszą galerię w Polsce, galerię sztuki, gdzie artyści topowi, Aleksandra Faliszewska, Karol Palczak, przygotowują wystawy, ale w skali 1 do 12, takie totalne miniaturki, które właśnie trochę też o to walczę tą książką i chciałbym, żeby takich realizacji było więcej, że to pójście do muzeum jest jakąś taką ceremonią troszeczkę wciąż, a tutaj idziesz do pracy, idziesz po kawę, spacerujesz i przy okazji ta sztuka nagle wkrada się w twoją codzienność, właśnie na tej Floriańskiej nawet, Floriańska 15, jeśli się nie mylę, tą galerią Mikrop jest takim po prostu wtrętem w naszą codzienność.
1: Tomek Szymański, solo show, książka Ukryte na widoku, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Do tej rozmowy na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.

0: każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 7 na zegarze, 14 stopni pokazują termometry, częściowo słonecznie, odczuwalna temperatura podobna, a w ciągu dnia 24 stopnie w Warszawie, w Kielcach, w Krakowie, w Poznaniu i w Bydgoszczy, a także w Lublinie. 25 w Katowicach, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, 23 w Łodzi, 21 w Białymstoku, 20 w Olsztynie i w Trójmieście.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Poniedziałek, po długim weekendzie,

0: kilku dniach oddechu, po odrobinie odpoczynku i chwili resetu. Zapraszam w poniedziałek, 8 czerwca, na śniadanie do łóżka. Dzisiaj imieniny Medarda, Seweryna i Maksyma. Wszystkiego najlepszego. Dzień oceanów i słowa Newtona. To, co wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 14 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. No trudno było dzisiaj wstać. Nie wyjechałam z miasta na czerwcówkę. Ta nazwa brzmi jak jakaś choroba zakaźna. Tak stwierdził mój bąbelek. Ale chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ważne. Kocham miasto, gdy wszyscy wyjeżdżają. To jest puste miasto, to jest wyludnione miasto, to jest eksplorowanie miasta bez tłumów. Oczywiście ja nie chodzę w okolice Łazienek Królewskich, bo lubię inne parki i Starego Miasta, bo tam zawsze są ludzie, turyści głównie i turystki. Natomiast kocham wyludnione miasto. A ponadto moja przyjaciółka miała ultra fantastyczną imprezę zorganizowaną przez męża z okazji tego, że skończyła 50 lat i tak się wytańczyłam, że do dzisiaj czuję w kościach. To było wspaniałe przeżycie i tak minął weekend.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I leniuchowo, i intensywnie, i ze szparagami, i z łowieniem ryb z bąbelkiem, i bąbelek łowił ryby. I ja sobie oglądałam straszne głupotki i odpoczywałam, jedząc pyszne rzeczy, które przywiozłam z wielkiego bazaru w Stambule. Mam nadzieję, że wy też wypoczęliście bez presji, bez ciśnienia i nawet jeśli nie wyjechaliście, to był reset głowy. Zaczynamy kolejny tydzień i zróbmy to w dobrym stylu, bo najważniejsze w życiu, jak mówi moja babcia, jest dobre towarzystwo. A teraz piosenka, która nie wiedzieć czemu przynosi mnie do Paryża. Zapraszam zatem.

0: A już teraz zaproszenie do kina o 7.26 w Chili Z, Fellini i Konwicki, przeglądy w polskich kinach studyjnych. W przerwie wakacyjnej, gdzie mamy mniejszą częstotliwość dużych premier, widzowie mogą znaleźć coś bardzo ciekawego. Na sezon letni kina studyjne przygotowały w związku z tym retrospektywę filmów Felliniego. Z kolei do końca roku potrwa przegląd filmów Tadeusza Konwickiego. Najbliższe miesiące, rozpoczynając już od teraz, to dla Stowarzyszenia Kin Studyjnych dwa przeglądy. Pierwszy z nich, Federico Fellini, potrwa do września. Z kolei przegląd Konwicki, pisarz, scenarzysta, reżyser, zakończy się w grudniu. Można sprawdzić, gdzie odbędą się pokazy i co czeka na widzów w ramach projektów. Myślę, że to jest dobra okazja do spotkania się ze świetnym, wybitnym, ponadczasowym kinem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Bartek Minczewski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli 7:40 na zegarze, a ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli szukacie dobrego tekstu, to nie ma lepszych, krótkich tekstów. Krótkich, podkreślam, bo to jest takie na dwa przystanki metrem albo cztery autobusowe. Nie ma lepszych tekstów niż te w przekroju online. Marzenia o lepszym świecie. Drzewo do nieba i Weronika Rokicka, indolożka, wykładowczyni na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, popełniła tekst o drzewie do nieba. Ogrody wspólnotowe, żywe mosty korzeniowe, a nawet matriarchat. Społeczności żyjące w północno-wschodnich Indiach już przed wiekami stosowały rozwiązania, które w wielu nowoczesnych miejscach świata wydają się rewolucyjne. Dawno, dawno temu wszyscy ludzie żyli w niebie, tworzyli zaledwie 16 rodzin. Mogli swobodnie dostawać się na ziemię po gałęziach i pniu wysokiego drzewa, rosnącego na wzgórzu nazwanym Pępek Świata, służącym jako łącznik między ziemią a rajem. Ziemia była pięknym miejscem, pełnym pagórków i strumieni. Każdego dnia ludzie schodzili, żeby uprawiać pola, a wieczorem powracali do rajskiego domu. Tak było przez wieki. Nadszedł jednak czas, kiedy ludzie postanowili osiedlić się na dobre na ziemi. Wtedy...
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Wielkie drzewo zaczęło im przeszkadzać, albowiem jego rozległe konary zasłaniały światło słoneczne. Narzekali i kłócili się, co zrobić, aż postanowili je ściąć, zapomniawszy, że stanowiło wejście do nieba. To jest początek świetnego mitu o początkach ludzkości według Kazi. Opowieść ta do dziś cieszy się popularnością z kilku powodów i o tych powodach możecie przeczytać w doskonałym tekście Weroniki Rokickiej. To trochę przypomnienie, że wszyscy jesteśmy częścią wielkiej całości.

0: 7, 49 na ekranie. Na ekranie też może być. Dlaczego to zrobiłam? Zawiesiłam się, bo spojrzałam na ekran komputerowy. No takie są poniedziałki, szczególnie po długim weekendzie. Ale właściwie dla mnie takie poniedziałki są zawsze, więc nie ma znaczenia, czy był długi weekend, czy go nie było, czy wyjechałam i byłam w Sorrento, czy może w Neapolu, czy może oglądałam wieczorami durny serial, jak Bąbelek już spał. Koniecznie z pięknymi młodymi hokeistami ostatnio, jak moja babcia. Nie, wróć. 7:50 na zegarze, a nie na ekranie. Chcę wam powiedzieć, że po 8:00 będzie wspaniały cykl Jeden wiersz w radiu i dzisiaj przygotowałam prawdziwie piękny wiersz. Przypomniało mi się o tym wierszu w weekend i pomyślałam, że muszę was obdarować tym wierszem. Będą też świetne książki. W radiu, nie na ekranie.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź

0: Tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Sprawdzamy mapę pogodową. 24 stopnie dzisiaj w ciągu dnia w Warszawie, teraz 15. 24 też w Kielcach i w Krakowie, w Poznaniu i w Bydgoszczy, 25 we Wrocławiu, w Katowicach i w Rzeszowie, 20 w Olsztynie i w Trójmieście.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isoverlanae.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
0: Dzień dobry, 8 na zegarze, 8 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny Medarda, Sewryna i Maksyma. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień oceanów i w moim ulubionym przekrojowym kalendarzyku Isaac Newton na dziś. To co wiemy, to tylko kropelka, czego nie wiemy, to cały ocean, a ja mam wrażenie, że im dłużej żyję, tym bardziej to zdanie we mnie rezonuje. Zapraszam do 10.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po 8, słuchacie Chili Z. Poznaliśmy listę 20 nominowanych do tegorocznej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Szanse na nagrodę mają m.in. Zyta Rocka, Kasper Bajon, Anna Bikont, Maciej Hen i Szczepan Twardoch. Pozdrawiam wszystkich tych, których znam. Wielu z nominowanych autorów i autorek to są, i ich książki to są rzeczywiście książki, o których mogliście i możecie posłuchać w Chili Z. Nagroda Literacka Nike za najlepszą książkę roku przyznawana jest od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem powieści. 5 czerwca poznaliśmy 20 nominowanych. Na początku września zostanie ogłoszona lista 7 finałowych książek, a laureata lub laureatkę 30. edycji nagrody poznamy 4 października. Zwycięzca lub zwycięzczyni otrzyma nagrodę finansową, statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę. Swoją nagrodę przyznają też czytelnicy i czytelniczki Gazety Wyborczej, która jest oczywiście współorganizatorem nagrody. Warto zerknąć na listę nominowanych. Wszystkie te książki są wyjątkowe. Przewodniczącym jury tegorocznej edycji jest Witold Bereś, dziennikarz, scenarzysta filmowy, eseista, autor m.in. biografii Jerzego Pilcha, a o tym, kto otrzyma najbardziej prestiżową polską nagrodę literacką, zdecydują także Anna Arno, poetka i eseistka, Bogdan Białek, poeta, Andrzej Brzeziecki, historyk, Zbigniew Mencel, Natasza Parzymies, Radosław Romaniuk, pozdrawiam, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. W tamtym roku laureatką nagrody została Eliza Kącka.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 19 minut po 8, słuchajcie, czyli mój syn ostatnio mi powiedział, że ja mam bardzo dziwny algorytm w telefonie, bo wyświetlają mi się same pandy albo kotki. Jeżeli chodzi o te krótkie filmiki, które nam poddaje algorytm, ja odpowiedziałam, że to znaczy, to bardzo dobrze o mnie świadczy. To jest naprawdę bardzo dobra informacja o tym, kim jestem i jakim jestem człowiekiem i jaką jestem osobą i co mnie w życiu kręci. Oczywiście, że kręcą mnie pandy. Przecież to jest oczywiste. Każdy człowiek, który mnie poznaje, od razu widzi, że mam pandy wymalowane na czole. Pandy, które mnie jarają. Jak są siostry w domu, to jest zawsze taki, no może nie problem czy kłopot, ale wydaje mi się, że jak ma się na przykład dwoje dzieci, to trzeba cały czas porówno, prawda? Że porówno, wszystko porówno. Jednemu porówno i drugiemu porówno. No a jak są super dziewczyny w domu, takie jak Julka i Zocha, no to też trzeba, że porówno. I nawet jak jedna ma urodziny, to mnie się wydaje, że miłość należy wysyłać porówno. I teraz będzie prywata w radiu. Proszę zrobić głośniej. Julcio i Zochu, Zochu i Julcio. Na zmianę, żeby było porówno. To jest dla was dedykacja. Niezależnie od urodzin, niezależnie od świąt, niezależnie od tego, jaką mamy pogodę, niezależnie od tego, dokąd jedziecie, niezależnie od tego, jaki mamy dzień tygodnia. Życzę wam wszystkiego najpiękniejszego i to będzie dedykacja muzyczna, chociaż urodzinki były przed chwilą. Ale niezależnie od tego, zawsze wam dobrze życzę. Zresztą, kiedy składam życzenia urodzinowe wszystkim swoim bliskim, zawsze na koniec dopisuję albo dopowiadam, że niezależnie od święta, no bo święto jest ultra celebracją, ale codzienność w życiu jest najważniejsza i tego się trzymajmy. Stach Bukowski, Kwiat Jabłoni i Noc w Chili Z, 22 minuty po 8.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł.
5: Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Nie kochaj pół miłością, nie gość pół przyjaciół, nie oddawaj się dziełom na pół uzdolnionych, nie żyj pół życiem i nie umieraj pół śmiercią. Chcesz milczeć? Milcz. Chcesz mówić? Mów, aż skończysz. Nie uciszaj się po to, żeby coś powiedzieć, i nie mów po to, by milczeć. Jeśli się zgadzasz, wyraź to dosadnie. Nie ukrywaj tego. Jeśli odmawiasz, odmów jasno. Dwuznaczna odmowa to nic więcej niż słaba zgoda. Nie zgadzaj się na półśrodki, nie wierz półprawdom, nie snuj pół nadziei i nie śnij pół snów. Pół napoju nie zgasi twojego pragnienia, pół posiłku nie zaspokoi głodu. Jeśli przejdziesz pół drogi, donikąd nie dotrzesz. Pół pomysłu niczym nie zaowocuje. Twoja druga połówka to nie ten, kogo kochasz. To ty kiedy indziej, choć w tym samym miejscu. To ty, kiedy cię nie ma. Pół życie to życie, którego nie przeżyłeś. Słowo, którego nie wypowiedziałeś. Uśmiech, który odłożyłeś na potem. Miłość, której nie miałeś. Przyjaźń, której nie znałeś. To dążyć, lecz się nie zjawiać. Pracować, nie pracować. Uczestniczyć, będąc nieobecnym. To przez to dla najbliższych stajesz się kimś obcym, a oni obcymi dla ciebie. Połowa to tylko chwila, gdy zrobić czegoś nie możesz. Ale ty możesz to zrobić. Nie jesteś półistotą. Jesteś całością. Istniejesz, by żyć całym życiem, a nie połową życia. Khalil Gibran. A to jest cykl

0: 8:50 na zegarze. To nie jest wcale takie proste, żeby pół życiem nie żyć, ale jest to do zrobienia. Ostatnio widziałam taki filmik, który przysłała mi moja przyjaciółka. Jakaś taka instagramowa rolka, w której to na nagraniu chłopak bierze telefon, włącza dyktafon i mówi: cześć kochanie, jestem teraz w pracy, nie będę mógł się do ciebie odezwać przez kilka godzin, kocham cię, myślę o tobie, nie mogę się doczekać wieczoru, pa. Policzył, ile to jest sekund, 7-8 sekund, i na koniec napisał, powiedział, jeśli on do ciebie nie pisze i się do ciebie nie odzywa, to znaczy, że mu nie zależy. To jest dosyć radykalne, ale zgadzam się z tym. A propos pół środków, pół prawd, pół oddechów, pół pocałunków i pół życia. Szkoda życia na pół życia. Serio.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.
0: To byłam ja, wasza poranna coachini. Zapomniałam powiedzieć, że w weekend też wszyscy żyliśmy tenisem. Mamy tylu w Polsce doskonałych komentatorów tenisa, że aż uszy bolą. Mój syn, który długo gra, mówi: mamo, ile to jest pracy, żeby zrobić coś takiego, co zrobiła ona. Fakt.

0: oczami.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Świętuj z nami 4.

0: szczegóły na archicom.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca. Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays, dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Po reklamie.

0: Voici Lisette. Pogoda.
1: 15 stopni w tej chwili w Warszawie, a temperatura dojdzie do 24. 24 także w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Krakowie i w Lublinie. 25 w Rzeszowie, w Katowicach, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 21 stopni w Białymstoku, 20 stopni pokażą termometry w Olsztynie i w Trójmieście, i tam może popadać.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Minęła 9-8 dzień czerwca, poniedziałek, imieniny Medarda, Seweryna i Maksyma. Słoneczko wstało o 4:27, a pójdzie spać o 20:57. Dzisiaj dzień...

0: oceanów. To, co wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. Isaac Newton powiedział i trudno się z facetem nie zgodzić. Magda Kasperowicz, niech to będzie dobry poniedziałek. Zapraszam.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchajcie, czyli za 8 minut po godzinie 9. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką, która 20 lat temu odchudzała się, założyła sobie aparat ortodontyczny, zapuszczała włosy i mówiłam już, że odchudzała się, żeby się umówić z pewnym facetem, który się jej podobał. Minęło 20 lat i nadal się nie umówiła. Śmiałyśmy się, bo on się postarzał, ona się postarzała, co prawda schudła, zdjęła aparat, zrobiła sobie zęby, zapuściła włosy, wszystko git. Naukowcy wciąż nie odkryli, gdzie dokładnie znajduje się tajemnicza kraina od jutra. Wiadomo tylko, że mieszkają tam wszyscy przyszli milionerzy, maratończycy, przyszli szczęśliwi ludzie. Problem w tym, że nikt ich nie widział. Jutro jest najbardziej przereklamowanym dniem w historii ludzkości. To tam trafiają niespełnione plany, nieprzeczytane książki i karnety na siłownię kupione w styczniu. Dlatego dziś proponuję Wam mały eksperyment w kontekście mojej koleżanki i naszej rozmowy o odkładaniu na później i życiowej prokrastynacji emocjonalnej. Potraktujmy ten dzień jak limitowaną edycję. Prawda jest brutalna. Za 10 lat nie będziecie żałować, że nie poskrolowaliście jeszcze 5 minut. Będziecie żałować rzeczy, które miały zacząć się od poniedziałku. A skoro już jest poniedziałek, to wszechświat właśnie zabrał nam wymówkę. Zaczynamy!
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: 9.20 na zegarze. Słuchacie Cinizeta. Już teraz książka do dostania. Luz Tatiany Mindewicz-Płacz. I tak nie będę idealna. Nowe wydanie bestsellerowego poradnika. Robię wszystko, co mogę, a i tak czuję, że to za mało. To nie jest zdanie z pamiętnika wątpiącej w siebie nastolatki. Choć i tak mogłoby się wydawać. To myśl, która zaskakująco często pojawia się w głowach kobiet mądrych, skutecznych, odpowiedzialnych. Z zewnątrz wyglądają na pewne siebie, a jednak głęboko czują, że wciąż są nie dość. Luz i tak nie będę idealna to książka o tym właśnie nie dość. O przekonaniu, że trzeba nieustannie spełniać czyjeś standardy, zasługiwać na uznanie, kontrolować każdą emocję. O tym, co sprawia, że kobiety piękne, mądre i dobre tak często mają wrażenie, że nie wystarczają. Dziewczyny, naprawdę uspokójcie się. Uspokójcie się nareszcie. Jesteście piękne, mądre, dobre.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Wspaniałe i robicie tyle, ile trzeba. A jak chcecie czasami poleżeć, to błagam, róbcie to bez wyrzutów sumienia. magdalena.kasperowicz@chillz.pl. Książka może być wasza. Hop, piszcie śmiało.

0: autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9.42 na zegarze. Instytut Francuski w Polsce zaprasza na 17. już edycję przeglądu nowego kina francuskiego. W programie najciekawsze propozycje filmowe ostatnich lat. Między innymi adaptacja głośnej powieści Alberta Camus Obcy. Nostalgiczna podróż do Francji lat 80., czyli najnowszy film twórców nietykalnych. A także opowieść o największym fałszerzu w historii Francji urodzonym w Polsce. Tu fałszerz stulecia. W mroczne klimaty źle kończącego się koncertu techno zabierze widzów. Mi amor! Ja zapraszam bardzo serdecznie. 17 przegląd nowego kina francuskiego od 10 czerwca. Naprawdę warto.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
3: On the street in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin and beer stained, and tear stained was a pain that made me colder now.

0: Słuchacie, czyli Z9.51 na zegarze, a już za chwilę Bartek Winczewski wpada do studia i on przejmuje stery. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. To był świetny poranek i świetnie spędzony czas z Wami. To Wasza ranna ja, poranna Kołcini. Życzę Wam cudownego poniedziałku. Idę na śniadanie, potem na bazar, a potem idę pofarbować włosy, gdyż siwizną przyprószyło mi się czoło. I w związku z tym mój kuzyn, który dba o mój wygląd, mówi: musisz zrobić tonowanie. Więc będę od jutra stonowana. Dzięki za dzisiaj. Cześć.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout.
1: Jest 10:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Wielkie kino Federico Felliniego wraca na wielki ekran. W jego filmach pod fantazją wciąż drży niezwykle aktualna i przejmująca prawda o człowieku, podkreślają organizatorzy przeglądu Ciao a Tutti. W ramach ogólnopolskiego przeglądu zaprezentowanych zostanie 6 odrestaurowanych w jakości 4K filmów. To m.in. 8,5, Nocy Kabilii, Wałkonie i Giulietta i Duchy. Do krakowskiego kina Agrawka zapraszamy już od 10 do 15 czerwca. W Warszawie kino Felliniego niego gościć będzie od czerwca aż do września. Tutaj na seansę traficie w takich miejscach jak Iluzjon, Wisła, Muranów, Kinoteka, Kultura Praga, Amondo i Stacja Falenica. Ciao a Tutti także w Katowicach, w Rialto i Kosmosie, a wszystkie szczegóły podaje strona internetowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Bliskie spotkania z designem w Gdyni i Warszawie. Preludium do tegorocznej edycji Gdynia Design Days jest kilkudniowa wystawa, którą będzie można oglądać już od dziś w warszawskim Studio Jaskółka. Hasło wydarzenia brzmi w tym roku bliżej, a wystawa, którą zobaczymy w stolicy, zatytułowana jest Bliżej Morza. To jest opowieść o projektowaniu, które zaczyna się od świadomego wyboru materiału i myślenia o tym, co stanie się z danym obiektem w przyszłości. Na tę warszawską wystawę złożą się prace Studio Mozi, kolektywu Ta Banda oraz projekty studentów pracowni projektowania mebla ASP w Gdańsku, tworzone w oparciu o istniejące zasoby i eksperyment z formą. Wernisaż dzisiaj o 18:00, wystawa potrwa do 14 czerwca. A od dziś nad morzem, w Sopocie, po raz piąty startuje Songwriter Festival Sopot. To jest cykl letnich koncertów w parku obok Gojki 3 Art Inkubatora, tworzony z myślą o tych, którzy szukają czegoś więcej niż oczywistych brzmień, no i dobrze znanych nazwisk. Tutaj jak zawsze występować będą artyści sceny alternatywnej. Master Stone już dziś, Late Night Poems za tydzień. Potem jeszcze Fida i Confusion Project. Początek każdego koncertu o 20:00.

0: tutaj wstęp jest wolny.
1: Do Sopotu to ja zawsze chętnie.
0: Ja również, powiem Ci, podzielam.
1: Magda Bauer, dziękuję. Słyszymy się za godzinę.
0: Dzięki.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Najwięcej słońca w poniedziałek na południu i na zachodzie, tam też nie powinno dziś padać, na pozostałym obszarze również sporo słońca, ale tam już możliwy przelotny deszcz, temperatury przyjemne, całkiem wysokie, od 20 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 26 na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
3: Dobre wibracje, czyli zet. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Rozpoczynamy drugi tydzień czerwca. Oby był dla Was łaskawy. Tego życzę i zapraszam na pierwsze w tym tygodniu dobre wibracje. Dzień dobry, mówi Bartek Winczewski. Razem w Czyli Zet jesteśmy do 13.
3: Dobre wibracje, czyli Z.
1: Na zegarze 5 minut po 10.

Na pewno znacie to uczucie, kiedy coś ekscytującego dobiega końca i jakoś tak robi się smutno i tęskno. Ja mam tak z turniejem Rolanda Garrosa, przede wszystkim oczywiście za sprawą Maji Chwalińskiej i emocji, jakich dostarczała nam przez minione 3 tygodnie. Nasza sensacyjna finalistka tegorocznego French Open jest już w Polsce. Samolot z Mają na pokładzie wylądował na Okęciu przed 10:00. Podglądam jedną ze stacji telewizyjnych, informacyjnych. W rodzinnej Dąbrowie Górniczej Mai pojawił się mural z jej podobizną. Z kolei ten lot z Paryża do Warszawy, lot na pokładzie którego była Maja, był dziś najbardziej śledzonym lotem na świecie na aplikacji Flight Radar. Zaczyna się nam więc szaleństwo wokół Mai Chwalińskiej. Nie dziwię się, obyśmy tylko naszej tenisistki nie zagłaskali.

Angus Stone, kiedy nie występuje z siostrą Julią, nagrywa właśnie jako role model z Australii. Za nami Look at My Heart. 19 minut po 10, tylko jeszcze dziś i jutro ostatnie dwie szanse, aby zobaczyć Kaśkę Sochacką na żywo tej wiosny. Kończy się wiosenna trasa koncertowa Kaśki. Te dwa ostatnie koncerty dziś i jutro w Warszawie na Torwarze. Przez chwilę.

0: Autopromocja.
1: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
2: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
1: Gabinet Dźwięku. Każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
4: dobrze być w domu.
3: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
17: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
16: Cudownie!
17: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Zjawiskowa sztuka z całego świata pozwalająca doświadczać najświeższych głosów w muzyce, tańcu i sztukach wizualnych, a także tych, które zdążyły już zyskać status kultowych. To właśnie festiwal Efemera, który po raz siódmy już zagości w Warszawie. Odbędzie się w dniach 8-14 czerwca. Dziś wieczorem w Teatrze Wielkim w Warszawie inauguracja tegorocznej efemery. Rozpocznie się to wszystko koncertem Hani Rani. Razem z naszą pianistką na jednej scenie wystąpi nagrodzona statuetką Grammy ceniona pakistańska wokalistka Aruj Aftab, znana z hipnotycznego połączenia jazzu, muzyki tradycyjnej i współczesnej elektroniki. To zestawienie Hani Rani i Aruj Aftab już zapowiada się jako jedno z najbardziej emocjonalnych wydarzeń całego festiwalu, ale na efemerze, która z założenia celebruje letnie przesilenie, moc atrakcji muzycznych i nie tylko, będziemy wam o tym przypominać, będzie o tym przypominać w Chili Z szczególnie Magda Bauer, z którą to najbliższe spotkanie już za 22 minuty. Young man, it's been so heavy for you.

Co do Joty, czyli Zet zaśpiewała Nat Cichocka. Kwadrans pozostał do 11. Po 11 nowa płyta tygodnia. Jeszcze nie zdradzam, jaki album będzie tym, którego w tym tygodniu właśnie do piątku słuchać będziemy po 11, ale myślę, że miłośników soulu, retro soulu przede wszystkim ucieszymy tym wyborem. Steven Sanchez tymczasem zaśpiewa Love, Love, Love jeszcze przed 11, a już teraz najpierw zaćwierkają wiosennie ptaki, a za chwilę zaśpiewa Fana Hughes Float.

0: is goodbye. It's like, you know, you only tell me goodbye when I'm gone, and I'm gonna live forever, so you can't ever tell me goodbye. I'm here forever. I'm immortal. I'm a statue. I'm a public figure, trophy that's nice and shiny. I'm here forever like air. Nobody say goodbye to the air.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Po reklamie.

0: Zawsze na Chill Out.
1: 11 na zegarze, Magda Bauer w pełnej gotowości.
0: W pogoni za kulturą.
2: Pokaz filmu Dziecko z pyłu w kinie Światowic i spektakl Strach zżera duszę w Teatrze Śląskim to dzisiejsze wydarzenia festiwalu Open the Door. Po raz 9 prezentuje on na Śląsku włączającą i angażującą sztukę z Polski i ze świata. Po raz kolejny mówi o różnorodności.
3: Open the Door to też otwartość na drugiego człowieka i jego historię. Jak w brytyjskim spektaklu Chunky Jeweler, opowiadającym o przyjaźni dwóch kobiet artystek wspierających się w najróżniejszych momentach swojego życia. Śmiejemy się z nimi, ale też wzruszamy, bo przyjaźń, doświadczenie macierzyństwa, miłości mienią się po prostu wieloma emocjami.
2: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka festiwalu. Przedstawienie, o którym wspominała, będzie grane w czwartek i w środę. Będzie też w środę i w czwartek można obejrzeć plenerowy spektakl z Wielkiej Brytanii Born to Protest. W środę na placu przed Teatrem Śląskim, w czwartek w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. Na ten plenerowy spektakl wstęp jest oczywiście wolny, a ciekawych punktów programu festiwalu Open the Door jest więcej. Będziemy jeszcze do nich wracać. Kolejne ciekawe spotkanie z współczesną sztuką czeka na nas w warszawskiej Galerii Aspekty. Piątkowy wernisaż otworzył wystawę dwóch krakowskich artystek, Kamili Stowrak i Mai Krysiak, zatytułowaną Sny o znikaniu.
4: W pewnym momencie pojawiło się właśnie to hasło Sny o znikaniu, co wydało mi się też takim ciekawym, trochę przewrotnym i metaforycznym jakby tytułem, no bo właśnie Sny o znikaniu mogą nam się kojarzyć z czymś takim trochę niebezpiecznym.
2: Mówi Marta Kudelska, kuratorka ekspozycji.
4: Ale znikanie nie jest czymś, co wydarza się jakby w jednej chwili, jest jakimś jakby takim procesem i jest też tak naprawdę jakby przemianą. I myślę, że właśnie tutaj ten element właśnie tej przemiany, czyli też tego momentu, w którym właśnie obie dziewczyny się znajdują, był taką podpowiedzią właśnie do tego, żeby to były sny o znikaniu, bo prace też obu dziewczyn, to co też myślę, że je łączy, to właśnie pewna taka metaforyczna i też taka trochę oniryczna wrażliwość, jaka jest w tych pracach obecna.
2: To znikanie wpisuje się też oczywiście w refleksję dotyczącą natury i ekologii. Na wystawie jest przede wszystkim malarstwo, ale też instalacje i obiekty. Do 10 lipca można oglądać wystawę. W planie jest też spotkanie z artystkami, ale o szczegółach na pewno będziemy Was jeszcze informować. Ojczyzna, film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzony za reżyserię na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes, przedpremierowo na ekranach krakowskich kin Agrafka i Kika. Zapraszamy na seanse 13 i 14 czerwca do Agrafki, do kina Kika. Na Ojczyznę można wybrać się 12 i 14 czerwca.
1: W Warszawie przedpremierowo też już Ojczyznę grają. Będziemy przypominać, Magda Bauer wróci tutaj w samo południe.
2: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Dobre wibracje w Chill Z. Zaprasza Bartek.

0: Dobre poniedziałkowe wibracje w Chili Z. 8 dzień czerwca. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Kolejna godzina naszego spotkania. Przed nami w niej spotkanie z nową płytą tygodnia. Ale wcześniej już teraz Bon Iver.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: From. Od Bon Ivera właśnie z tą piosenką rozpoczynamy tę godzinę na zegarze 4 minuty po 11. Tu Chili Z.

I have always liked to windsurf in summer rain.

Widziałem w końcu Obsesję, horror, który bije rekordy popularności na całym świecie. Film nakręcony za niecały milion dolarów, który już tych milionów zarobił ponad 100. Ale nie o Obsesji tym razem, ale o nowym filmie. Nie, no właśnie nie nowym. Na nowy film czekamy. Nowy film Christophera Nolana, jednego z wizjonerów współczesnego kina. Jego Odyseja już coraz bliżej. Ten film na kinowych ekranach pojawi się w lipcu. Tymczasem jeszcze w czerwcu w kinach pojawi się nieznany dotąd szerzej debiutancki film Christophera Nolana, obraz zatytułowany Following. To jest film, który Nolan wyreżyserował, wyprodukował, sam stanął za kamerą jako operator. To było w roku 1998. Film jest czarno-biały, jest takim thrillerem w stylu kina noir. Dzieje się w Londynie. Powstał za jedyne 6 tysięcy dolarów. Przyznacie, że niewiele. Szczęśliwie zwrócił się, bo zarobił ponad 126 tysięcy dolarów. No, tyle, że nie zdobył większej popularności na świecie. Za debiut Nolana do tej pory uważało się film Memento, no ale właśnie jest też Following. I tenże film od 26 czerwca będziemy mogli oglądać w kinach studyjnych w całej Polsce, a już 17 czerwca odbędzie się pokaz filmu Following w warszawskim kinie Kultura w pięknej oprawie, w pięknej, bo z prelekcją, którą wygłosi krytyk filmowy, uważany za naczelnego specjalistę od kina Christophera Nolana, Błażej Hrabkowicz. To w kinie Kultura w Warszawie 17 czerwca o 20:30. Do Obsesji jeszcze wrócimy. Tymczasem w Chilli Z Cassie i Those Days. To już teraz. W kolejce również czeka Romy z tria DXX. Przypominam, że Romy i jej kolegów już niebawem zobaczymy na żywo na Openerze w Gdyni.

Jelen Gonda, młodzieniec ze Stanów Zjednoczonych, który śpiewa soul tak, jakby urodził się w latach 60. Będzie bohaterem naszej płyty tego tygodnia. W piątek ukazał się nowy album Jelena zatytułowany Doctrine of Love i już za kilkanaście minut po raz pierwszy w tym tygodniu po tę fantastyczną płytę sięgniemy. Tymczasem z kategorii klasyka polskiej piosenki, tyle że w zaskakującym wykonaniu Rosalie i Kiedy powiem sobie dość.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Bohater naszej płyty tego tygodnia zdecydowanie urodził się za późno. Urodził się na początku lat 2000, a powinien w latach 50. bądź 60., no bo właśnie do klasycznego soulu sprzed lat 50. 60 nawet nawiązuje w swojej twórczości Jalen Gonda. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale swoją karierę, swoje życie związał z Wielką Brytanią. Tam aktualnie mieszka i tworzy. Właśnie ukazała się jego nowa, druga studyjna płyta. Album zatytułowany Doctrine of Love to następczyni świetnie przyjętego albumu Come Around and Love Me sprzed 2 lat. Jalen jest reprezentantem słynnej nowojorskiej wytwórni Dubtone. To tam swoje płyty nagrywała m.in. Sharon Jones, tam swoje albumy wydawał także Charles Bradley. To od wielu lat miejsce, które zrzesza twórców sięgających właśnie do soulowej przeszłości, przywołujących dawnych mistrzów. To samo robi Jalen Gonda, robi to z wielkim urokiem. No zresztą będziecie mieli okazję w tym tygodniu o tym się przekonać. Dziś pierwsze spotkanie z płytą Doctrine of Love, pierwsze z 5. No to ja tylko wspomnę, że w sierpniu, dokładnie 11 sierpnia, będzie okazja, aby Jalena zobaczyć na żywo. To w Warszawie w klubie Palladium. Będę wam o tym jeszcze przypominał.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Zabrzmiało jak z roku 1966, a to rzecz świeża, aktualna, z piątku minionego roku bieżącego. Jalen Gonda, jego nowa płyta Doctrine of Love, to jest nasza płyta tygodnia. Jutro po 11:30 znów się z Jalenem usłyszymy. 11 minut tymczasem pozostało do południa. Zostańcie z Chili Z. James Arthur jeszcze przed południem pięknie nam zaśpiewa.

0: reklama.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęło południe. Czy jest tu Magda Bauer?
1: W pogoni za kulturą.
2: Obecna jak najbardziej.
0: Ach,
2: jestem oczywiście. Taka chwila niepewności, co? Obecne też w naszych miastach kina plenerowe tym razem odwiedzamy, chociaż nie tylko takie. Lot kinoletnie przed warszawską kinotyką już gra. Przypomnijmy, że na seanse pod gołym niebem w sercu miasta zapraszamy we wtorki, czwartki i soboty. Wstęp jest bezpłatny. Plenerowa widownia otwiera się na 2 godziny przed seansem. Leżaków jest sporo, ale warto na wszelki wypadek zabrać ze sobą kocyk albo karimatę. I to nie jest także jeśli pada, to seans jest odwoływany. Wtedy seanse są przenoszone do kinoteki, do sali pod dachem. Filmy są pokazywane w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami. To być może również przydatna informacja. Plan na ten tydzień. Jutro Erin Brockovich, 11 czerwca Dzień Świra, a 13 czerwca Proud. To jest nowy polski serial wyprodukowany przez HBO, wyreżyserowany przez Karola Klementewicza z doborową obsadą, bo w roli głównej Ignacy Lis, na ekranie także Joanna Kulik, Maja Ostaszewska, Kamil Studnicki. Ja wymieniłam tylko kilka nazwisk wspaniałych aktorów. Jest ich w tej produkcji znacznie więcej i to będzie premiera serialu na wielkim ekranie. Muzeum Narodowe w Gdańsku, oprócz tego, że zaprasza nas aktualnie na świetne wystawy, przypomnijmy, że jutro wernisaż wystawy Zofia Rydet Świat uczuć i wyobraźni w Zielonej Bramie, w sobotę w Pałacu Opatów debiutują idole perwersji Zofii de Ines, ale oprócz tego właśnie Muzeum Narodowe proponuje świetne kino jutro w ramach cyklu Etnomatograf, projekcja filmu Wartość sentymentalna. To o 18 w oddziale etnografii. W środy, piątki i soboty spotykamy się też w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Wielu widzów uważa, że to jest najpiękniejsze kino plenerowe w Polsce. Kto chce się o tym przekonać, może wybrać się tutaj na przykład 10 czerwca na film Być kochaną, albo 12 czerwca na Sirat, albo 13 czerwca na Wartość sentymentalną. Na wszystkie te seanse mamy dla Was podwójne zaproszenia i takie zaproszenia mamy dla Was do tego kina na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku przez całe lato. Można się do nas w tej sprawie odzywać, pisząc na adres kultura@chilliz.pl.
0: Żeby tylko nie padało.
2: Tak, trzymamy kciuki za pogodę.
0: Magda Bauer wróci punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Pani za kulturą.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Daria ze Śląska, Karibu oraz Paula Roma to tylko niektóre z naszych muzycznych propozycji na tę kolejną godzinę dobrych wibracji. Bartek Winczewski, raz jeszcze dzień dobry, zapraszam do 13.
0: Dobre wibracje, czyli Z.
2: Big Pig, tymczasem na dobry początek, na zegarze 5 minut po południu.

Gdyby żyła, dziś obchodziłaby 75. urodziny. Kora, Olga Jackowska. Artystka niepokorna, wybitna, nigdy nie dawała się zamknąć w schemacie. Taką właśnie ją pamiętamy. Dziś urodziny Kory i te urodziny zostaną odpowiednio uczczone wieczorem w warszawskim Nowym Teatrze. Tam Michał Pepol, artysta, wiolonczelista, muzyk, który Korze i jej twórczości kłaniał się już na swojej ostatniej płycie, zaprosił między innymi Ralfa Kamińskiego, Natalię Przybysz, Magdalenę Cielecką, artystów, którzy także kłaniali się Korze w swoich przeróżnych artystycznych działaniach i ich właśnie wieczorem w Nowym Teatrze w Warszawie usłyszymy na urodzinach Kory właśnie. No a my w Chili Z urodziny Kory również obejdziemy je piosenką. Jedną z najpiękniejszych, pod jakimi Kora i zespół Manam kiedykolwiek się podpisali.

0: Było o Korze, przypominam, dziś rocznica urodzin wybitnej artystki. Teraz o równie ważnej postaci, jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową, polski rock. Jan Borysewicz będzie bohaterem filmu Mniej obcy, filmu, który w październiku pojawi się w jednym z głównych polskich kanałów streamingowych. No, sami się domyślacie zapewne, w którym. No właśnie, poznaliśmy datę premiery tego filmu. To będzie 7 października. Film Mniej obcy to produkcja o Janu Borysewiczu i o zespole Lady Punk. Oczywiście ten film pokazać ma, jak rock w Polsce stawał się językiem wolności, buntu i osobistej ceny sukcesu. Film rozpocznie się w 1983 roku od sceny, kiedy to koncert grupy Lady Punk został przerwany wówczas przez milicję. W roli Jana Borysewicza w filmie Mniej obcy wcieli się Mikołaj Bukrewicz, debiutujący na dużym ekranie, na co dzień kompozytor i gitarzysta. Obok niego zobaczymy również Huberta Miłkowskiego, Krzysztofa Oleksyna, Mikołaja Matczaka i Marcela Barę. Ci panowie w roli muzyków grupy Lady Punk, w roli Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela zespołu i autora tekstów Lady Punk, zobaczymy Patryka Pietrzaka. W obsadzie znaleźli się również Kinga Price i Ireneusz Czop. Za reżyserię Mniej obcego odpowiada z kolei Christopher Rus. No to czekamy do października. Film Mniej obcy, barwna, burzliwa historia losów Jana Borysewicza i grupy Lady Punk. U nas tymczasem po polsku z pięknej, nowej, wciąż świeżej płyty Darii ze Śląska Miłość i tak dalej w Chili Z.
1: Niby zwykły dzień,

0: na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
2: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.

Lekan, a może Lekan, amerykański artysta o afrykańskich korzeniach, jedno z naszych niedawnych muzycznych odkryć w Chili Z. Wildfire, 16 minut przed 13, no to teraz coś klasycznego już, Caribou i Home w Chili Z.

Brian Barnes w Chili Z, 10 minut przed 13. Zapewne nie zaskoczę Was, jeśli powiem, że od 13 przy mikrofonie Chili Z Rafał Turowski. Ja wracam tu jutro o 10. Bartek Winczewski, dobrego poniedziałkowego popołudnia i wieczoru.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary! Wundary!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na chill out.
2: Pierwsza minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
3: W pogoni za kulturą.
4: Hałas, rzecz o tym, jak bardzo potrzebna jest nam cisza. Między innymi, bo w książce Małgorzaty Halber mieści się wiele innych ważnych treści. To jest książka, którą bardzo Wam polecamy. Zresztą podcast z rozmową Katarzyny Kozak z Małgorzatą Halber wciąż jest na naszej stronie. Proszę sprawdźcie, posłuchajcie, naprawdę warto. Zapraszamy również na spotkanie, podczas którego fragmenty powieści i spotkanie z autorką, a także Martą Manikowską organizuje nam Big Book Cafe MDM. No właśnie, posłuchamy fragmentów powieści, porozmawiamy z autorką i myślę, że po prostu warto przyjść, a taka szansa już jutro o godzinie 19:00 Big Book Cafe MDM. Zapraszamy. Wielkie kino Federico Felliniego wraca na wielki ekran. W jego filmach Pod fantazją wciąż drży niezwykle aktualna i przejmująca prawda o człowieku, podkreślają organizatorzy przeglądu Ciao a Tutti. W ramach ogólnopolskiego festiwalu zaprezentowanych zostanie 6 odrestaurowanych w jakości 4K filmów. To m.in. 8,5, Nocy Kabiri czy Wałkonie i Giulietta i Duchy. Do krakowskiego kina Agrafka zapraszamy od 10 do 15 czerwca. W Warszawie kino Felliniego gościć będzie od czerwca aż do września. Tutaj na seanse traficie w kinach studyjnych takich jak Iluzjon, Wisła, Muranów, Kultura, Amondo i Stacja Falenica. Ciao a Tutti także w Katowicach, w Rialto i w Kosmosie, a wszystkie szczegóły podaje strona internetowa Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Pokaz filmu Dziecko z pyłu w kinie Światowit i spektakl Strach zżera duszę w Teatrze Śląskim to są dzisiejsze wydarzenia festiwalu Open the Door. Po raz 9 prezentuje on włączającą i angażującą sztukę z Polski i ze świata. Po raz kolejny mówi o różnorodności.
5: Open the Door to też otwartość na drugiego człowieka i jego historię. Jak w brytyjskim spektaklu Chunky Jeweler, opowiadającym o przyjaźni dwóch kobiet artystek wspierających się w najróżniejszych momentach swojego życia. Śmiejemy się z nimi, ale też wzruszamy, bo przyjaźń, doświadczenie macierzyństwa, miłości mienią się po prostu wieloma emocjami.
4: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka festiwalu. To przedstawienie będzie grane w czwartek, ale oczywiście ciekawych punktów jest w programie znacznie więcej i będziemy jeszcze do nich wracać.
3: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 8 czerwca w naszym kraju obchodzony jest jako Dzień Informatyka, programisty, administratora i w ogóle całej branży IT. W związku z tym, chłopaki, zwracam się do panów na czwartym piętrze. Wesołego święta. Kłaniam się pięknie. Zapraszam do 16.
0: Na chillaucie w Chili Z.
2: I wish I didn't waste your time, Thundercat, na dobry początek naszego spotkania.

0: 79. Gala Tony Awards już za nami. No i podczas niej najważniejsze nagrody zdobyły spektakle Liberation i The Lost Boys. Ta gala odbyła się wczoraj wieczorem w Radio City Music Hall w Nowym Jorku, a prowadziła je ni mniej, ni więcej tylko Pink. Nagrodę dla najlepszej sztuki zdobyła Liberation. Tak, właściwie Liberation, Bestwall. To jest dramat o kobiecej grupie budowania świadomości w Ohio w latach 70. Ten tekst dostał miesiąc wcześniej także Pulitzera. Zresztą dodajmy, że Wall została dopiero czwartą kobietą w historii uhonorowaną Tony za najlepszą sztukę. To zaszczyt życia, mówi autorka. Minęło prawie 40 lat, kiedy amerykańska twórczyni zdobyła tę nagrodę, przypomina. A w kategorii najlepszego musicalu triumfował The Lost Boys, adaptacja kultowego filmu z 1987 roku. No i zwracam waszą uwagę a propos musicali. Za najlepszą reżyserię zostali uhonorowani Zelion Livingstone i Bill Rauch za Cats The Jellicle Ball. To jest queerowa reinterpretacja tego klasycznego tytułu. W swoim wystąpieniu reżyser Livingstone podkreślił, że spektakl oddaje hołd czarnoskórym i transpłciowym kobietom oraz gejom, którzy tworzyli kulturę ballroom. Jeśli wybieracie się może na wakacje za ocean, no to warto sobie zapisać te tytuły. Co prawda na Broadway bilety dostać trudno, no ale starać się zawsze można.
1: Chillizet. Nastaw się na chilla.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Remind Kongres i Festiwal Psychologiczny już od 22 do 24 czerwca we Wrocławiu.
3: 3 intensywne dni debat o psychologii, inspirujące warsztaty, działania artystyczne i spotkania pokazujące, jak wiedza o człowieku może pomagać w każdej sferze życia. Po bilety na to wyjątkowe wydarzenie zapraszam do porannego programu Chili Z.
2: Śniadanie do łóżka od poniedziałku do piątku. Od godziny 7 do 10, tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku konta oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
15: Dokąd na wakacje?
16: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
15: Czyli Zdrojowa Hotels.
16: Zdrojowa Hotels?
15: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
16: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
15: Tylko na zdrojowahotels.pl.
17: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: Tak, on już może sobie pozwolić na to, żeby grać dla wyjątkowo starannie dobranej publiczności. Peter Cincotti zagości we Francji na dwóch koncertach pod koniec lipca we Vian-le-Bain i pod koniec sierpnia w Annecy. Za 25 minut druga polska agencja prasowa rozmawiała z Siri Chilazi z Harvardu, która zajmuje się badaniami uprzedzeń podczas rekrutacji. I ta rozmowa z pewnością pojawi się w internecie. Przeczytajcie, a szczególnie tę rozmowę polecam naszym pracodawcom. Pani Siri Chilazi mówi między innymi tak. W walce z uprzedzeniami to różnymi. W miejscach pracy pomagają wcale nie dni kobiet czy miesiące dumy, tylko codzienne, mądre zarządzanie i wykorzystywanie właściwych struktur w podejmowaniu decyzji. Zwróciłem uwagę tutaj na to, jak na rynku pracy namieszała sztuczna inteligencja. Czy ona może pomóc z uprzedzeniami na rynku pracy, czy też wręcz przeciwnie? No i pani doktor odpowiada, że AI to jest narzędzie. Wielką obietnicą sztucznej inteligencji jest to, że łatwiej usunąć z modelu uprzedzenia niż zmienić miliony indywidualnych ludzkich umysłów. Z drugiej jednak strony obecne modele AI to jest czarna skrzynka. Badania pokazują, że gdy kobiety i mężczyźni proszą AI o radę w sprawie negocjacji płacowych, to dostają inne odpowiedzi. Mężczyznom AI radzi agresywną postawę i żądanie wyższych pensji, a kobietom sugeruje, by nie negocjowały wynagrodzenia, tylko pytały o więcej dni urlopu. No i w ten sposób AI wzmacnia uprzedzenia ze świata realnego. No więc czy używanie AI do analizy życiorysów na dane stanowisko ma jeszcze sens? Pani dr Siri Chilazi odpowiada tak. Przez dekady mówiliśmy firmom, przestańcie używać CV, ale nas nie słuchano. No i teraz to się zmienia, każdy może wejść na czata GPT i w 3 sekundy wygenerować idealnie wyglądające CV. No i firmy wreszcie zdają sobie sprawę z tego, że wartość prognostyczna tradycyjnego życiorysu jest bliska zeru. No i to jest pozytywny skutek, ponieważ zmusza organizację do skupienia się na realnych umiejętnościach kandydatów i na testach zadaniowych. Nie możemy po prostu dodać AI do starych, wadliwych nawyków. Musimy przeformułować cały proces. Trzeba się trzymać struktury do samego końca. Często bywa tak, że mamy kilkudziesięciu kandydatów, decydenci wchodzą do pokoju i ktoś mówi: po prostu polubiłem tego faceta. Myślę, że będzie świetny, weźmy go. No i w tym momencie całe wcześniejsze zbieranie danych o umiejętnościach staje się bezcelowe. Musimy stale odwoływać się do wcześniej ustalonych kryteriów i uszeregować kandydatów w rankingu. Jeżeli chcemy ten ranking pominąć, musimy mieć ku temu bardzo poważny powód. To jest tylko wyimek z tej bardzo interesującej rozmowy, no właśnie między innymi o tym, jak AI zmienia rynek pracy. Polecam, polska agencja prasowa rozmawia z Siri Chilazi z Harvard Kennedy School.
1: Chilizet. Nastaw się na chillout.

12 minut do godziny drugiej Seku, którego imię jest jednocześnie jego pseudonimem scenicznym, a później panowie z grupy Neil Francis. To nasze plany przed 14.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jeśli tego lata będziecie w Atenach, to być może w wolnej chwili zechcecie odwiedzić Muzeum Benaki, a tutaj zobaczyć malarstwo Aleksandry Waliszewskiej. Pracę jednej z najważniejszych polskich malarek współczesnych zestawiono tutaj z zabytkami obejmującymi kilka tysiącleci greckiej historii. 16 namalowanych w ostatnich latach obrazów wchodzi w dialog z dziełami sztuki z okresów greckiego neolitu, antyku, okresu bizantyjskiego. Przekonamy się więc, że motywy obecne w sztuce od tysiącleci wciąż inspirują artystów. I taki był zamysł kuratorki Alison Gingeras, która odwołuje się tutaj także do atlasu Mnemozyny, projektu niemieckiego historyka sztuki Abiego Warburga. W 1928 roku postanowił on stworzyć wizualną mapę zbiorowej pamięci kulturowej. Atlas nie został dokończony, ale nawet w tym niepełnym kształcie mówi o tym, jak przeszłość nieustannie powraca w nowych kontekstach. Wystawa potrwa w Atenach do 27 września. Widowisko The Voyage, ostatni wielki projekt, nad którym przez kilkanaście lat pracował Jan Sawka, wybitny twórca plakatów, malarz, artysta wszechstronny, będzie do zobaczenia wkrótce na Śląsku. Sawka ukończył ten projekt tuż przed śmiercią w 2012 roku, a pracował wspólnie z córką Hanną Sawką. Na widowisko składają się 1202 obrazy artysty, ale bardzo ważna jest tutaj też muzyka, skomponowana przez Józefa Skrzeka.
3: Wiele osób zna jego piękne plakaty do festiwalu Jazz nad Odrą, ale nie wszyscy wiedzą, że ojciec też robił bardzo innowacyjne i ciekawe scenografie na te koncerty właśnie Jazz nad Odrą, i jak był we Wrocławiu, też tworzył oczywiście do kabaretów, do teatrów, ale też na przykład dla zespołu Hagaw. Ojciec uwielbiał muzykę, uwielbiał współpracować z muzykami.
2: Mówiła w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji Hanna Sawka, która przywozi The Voyage do katowickiego Nospru.
3: The Voyage jest częścią takiej podróży artysty z muzyką przez właśnie większość jego życia, od początku jego kariery.
2: Premiera już 14 czerwca. Na koniec bliskie spotkania z designem w Gdyni i w Warszawie. Preludium do tegorocznej edycji Gdynia Design Days to kilkudniowa wystawa, która już dziś zostanie otwarta w stolicy, w studio Jaskółka. Hasło wydarzenia, czyli Gdynia Design Days, brzmi w tym roku bliżej, a wystawa, którą zobaczymy w stolicy, zatytułowana jest Bliżej Morza. I to jest opowieść o projektowaniu, które zaczyna się od świadomego wyboru materiału i od myślenia o tym, co stanie się z danym obiektem w przyszłości. Zobaczymy pracę Studio Mozi, kolektywu Tabanda oraz projekty studentów pracowni projektowania mebla ASP w Gdańsku, tworzone w oparciu o istniejące zasoby i o eksperyment z formą. Wernisaż dzisiaj o 18:00, wystawa potrwa tylko do 14 czerwca.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po drugie, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania podróż w czasie do 1983 roku. I będzie to podróż na Wyspy Brytyjskie, na które przeniesiemy się również już za kilka minut. Proszę z nami zostać.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: Przenosimy się teraz do Liverpoolu, ponieważ rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona można oglądać w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. One są utrzymane w popartowej stylistyce i złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Niektórzy historycy twierdzą, że to był pierwszy w historii teledysk. Lennon i artysta Stephen Verona stworzyli wspólnie 240 plansz, na każdej z nich był rysunek i jedno słowo z tekstu piosenki. Czasownik ses stanowił na przykład wielki nagłówek gazety, przyimek with pojawia się w komiksowym dymku wypowiadany przez czarno-żółtą czczownicę, a łącznik end wciśnięty jest między figury z szachów i warcabów. Animacja trafiła potem do nowojorskiej MoMA, a film znalazł się w zbiorach Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Ponad ćwierć wieku temu ta kolekcja została wylicytowana w Christie's za prawie 60 tysięcy dolarów, a następnie jej elementy rozproszyły się po całym świecie. No, jeden z kolekcjonerów, Joseph O'Donnell, natrafił na 10 plansz z tej aukcji w Londynie i postanowił je wylicytować. Owszem, ma zamiar pracę odsprzedać, ale jako fan Beatlesów chciał się najpierw tymi planszami ze światem podzielić. No i w związku z powyższym można je oglądać w Liverpool Beatles Museum. Ta wystawa, te rysunki współtworzone przez Johna Lennona będą tam dostępne przez około 3 miesiące.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Growing up in a headspace where it was just always like, not my headspace, but just growing up in London, there's so much like chasing.
1: Igor LaMay, Take It Easy, w podtytule Miles Song. Tak pięknie gramy w to poniedziałkowe popołudnie. Mamy 22 minuty po drugiej. 1983 rok wspomnimy w audycji Past Perfect. To już za kilka minut.
2: Autopromocja.
3: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

1983 rok, dzisiaj wspominamy w Past Perfect, okropne czasy stanu wojennego. No i właśnie wtedy wiosną maturzysta Grzegorz Przemyk został zatrzymany i pobity na komisariacie MO przy Jezuickiej. Dwa dni później w wyniku tych obrażeń Grzegorz zmarł. Rozpoczęto budowę warszawskiego metra, ukazuje się debiutancka płyta Lady Punk. Oglądałem koncert jakiś taki, nie wiem, jestem daleki od entuzjazmu, który zalał internet, no ale... No a za oceanem na rynku, wyobraźcie sobie, w 83 roku pojawił się pierwszy laptop. Every Breath You Take na brytyjskiej liście przebojów na pierwszym miejscu wtedy. Bad Boy Swam na drugim, Nobody's Diary Yazoo na trzecim. Mieliśmy Irene Cara, Flashdance, What a Feeling na dziewiątym. A na miejscu ósmym debiutuje David Bowie z tym oto jednym z największych przebojów tamtych czasów w utworze.

Ach, cóż to był za przebój. To jakiejś nie do końca polskiej składni użyłem, zapowiadając tę piosenkę, za co bardzo przepraszam. W każdym razie 1982 rok, w Past Perfect wspomnimy jutro, ale po południu spotkam się z wami o godzinie 16.00.

12 minut do godziny 3 w poniedziałkowe popołudnie. Przypominam, dziś poniedziałek, a zatem wieczorem Królewicz i audycja Maćka Ulewicza. U nas o 3, jak zawsze, kolejna garść informacji w pogoni za kulturą, a później prognoza na jutro. Kemp i Daniel Godson muzycznie przed 15.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: GoFund jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Niskie ceny i świeże oferty.

0: próżniowo-kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Daily Z.
1: Trzecia właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Malowanie jest radością, nawet gruntowanie płótna to jest wielkie święto, tak mówił Stefan Gierowski. I te słowa przywołano w zeszłym roku w związku ze stuleciem urodzin artysty.

0: Tak, Bogu stawia tutaj pytania o to, jak opowiadać o świetle w świecie, w którym uwagę rozprasza nadmiar obrazów i bodźców. W galerii Fundacji Stefana Gierowskiego można oglądać również pracę Mony Hatoum, jej zaangażowaną sztukę komentującą konflikty, kwestie oporu czy wyobcowania pokazywały m.in. MoMA i Tate Modern. Wystawa potrwa w Warszawie do 18 października. Jest w budynku Fundacji Stefana Gierowskiego. Raz jeszcze sprawdzamy program festiwalu Open the Door. Dziewiąta edycja wydarzenia, na którą zaprasza Teatr Śląski, już trwa.
1: Myślę, że spektaklem, którym widzów zaskoczymy, będzie Szpieg z Krainy Głuchych. Spektakl musical z muzyką rap graną i śpiewaną na żywo. Opowiada, jak piszą sami twórcy, o głosie głuchych i o ich świecie. Bo Open the Door to przełamywanie stereotypów.
0: Mówi Dagmara Gumkowska, kuratorka programu.
1: Irlandzkie przedstawienie Lost Lear, zdobywca nagrody Fringe First na festiwalu Fringe w Edynburgu, to z kolei wzruszająca opowieść o kobiecie z demencją, niegdyś odnoszącej sukcesy aktorce, dla której tekst szekspirowskiego Króla Lira staje się językiem porozumienia ze światem i bliskimi.
0: Te spektakle będą grane w piątek i w sobotę, dwa ostatnie wieczory festiwalu. Wcześniej waszej uwadze polecamy też na przykład plenerowy Born to Protest, brytyjski spektakl taneczny, który łączy hip-hop i wątki społeczne. Do zobaczenia na przykład w środę przed Teatrem Śląskim. I zostajemy jeszcze na Śląsku, żeby zaprosić was na Europejskie Dni Archeologii. Obchodzimy je co roku w czerwcu i to gratka dla pasjonatów historii albo dla tych, którzy chcą swoją przyszłość związać z nauką o przeszłości. Na start 12 czerwca spotkanie zatytułowane Dzień jak codzień. Archeologia od kuchni w Muzeum Śląskim.
2: Dzień otwarty u nas w dziale. Będzie można zobaczyć, jak wygląda archeologia od kuchni, czyli co robią archeolodzy, kiedy nie siedzą w terenie, nawet kopaliskach, co dzieje się z zabytkami, które trafiają do naszego działu, nie tylko zresztą do naszego, i co robią archeolodzy tak naprawdę w długie, zimowe wieczory, nie, ale dni.
0: Mówi Marek Trojan, adiunkt działu archeologii w Muzeum Śląskim. Zaplanowano też ciekawe spacery po Bogucicach i Centrum Katowic pod hasłem Niewidzialne Dziedzictwo.
2: Dlaczego niewidzialne? Dlatego, że będziemy chcieli wam opowiedzieć o tym, jak wygląda archeologia Katowic jako miasta, jego dzielnic, jak wyglądały Katowice w epoce brązu, w epoce kamienia, na obszarze, na którym dzisiaj generalnie nie widać, żeby cokolwiek w przeszłości mogło istnieć.
0: Na te wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie muzeumśląskie.pl.
3: W pogoni za kulturą. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
4: We wtorek na wschodzie kraju piękna, słoneczna pogoda i wysokie temperatury, a na zachodzie kraju pochmurno i deszczowo i temperatury wyraźnie niższe. 20 stopni w pochmurnym Gdańsku, 25 w pochmurnych Katowicach, tyleż samo, ale w słonecznym Krakowie i 28 stopni jutro w najcieplejszej w naszym kraju Warszawie. Najwięcej opadów w pasie od Pomorza Zachodniego po Wielkopolskę i Dolny Śląsk.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
6: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
4: 5:03, dzień dobry, witajcie w tej godzinie naszego spotkania. Między innymi konkurs taki popołudniowy. Jami Kalam i Royben James rozpoczną 16 godzinę dnia, później między innymi SZA czy Cigarettes After Sex. Zostańcie z nami.
6: Na chillaucie w Chili Z.

12 po trzecie, jak na koniec sezonu dzieje się tak bardzo wiele, że naprawdę trzeba się rozerwać, żeby zobaczyć tylko te najwartościowsze spektakle przed nami. Premiera w Powszechnym, premiera w Ateneum, premiera w Dramatycznym, warszawskie spotkania teatralne, no i pozostałe teatry też jeszcze do końca czerwca grają. Zwracam waszą uwagę na spektakl bardzo niewielki, spektakl, który jest niezwykle kameralny, mianowicie na monodram zatytułowany Wściekły pies. Będzie można go obejrzeć dwukrotnie w Till House 13 i 14 czerwca. A zwracam waszą uwagę dlatego, że ten monodram został wyróżniony nagrodami na pierwszym International Monodrama Festival Kraków Fest 2026. Wściekły pies jest oparty na motywach reportażu Wojciecha Tochmana i to jest monodram skonstruowany jako homilia skierowana bezpośrednio do widzów. Bohaterem tego monodramu jest homoseksualny ksiądz, który zmaga się nie tylko z uzależnieniem od seksu, ale także jest zakażony wirusem HIV. I on konfrontuje publiczność z pytaniami o wykluczenie, ale i potrzebę bliskości, granice empatii czy społeczną hipokryzję. Całość adaptował i wyreżyserował Marcin Bortkiewicz, a na scenie występuje Sebastian Słomiński. W niedzielę, 14 czerwca, po spektaklu odbędzie się spotkanie z publicznością. Udział weźmie zarówno Marcin Bortkiewicz, reżyser, jak i Sebastian Słomiński, aktor, ale również oficjalny matron spektaklu, czyli kampania przeciwko homofobii. Przypomnę Wściekły pies dwukrotnie w Till House już za niespełna tydzień.

0: Jacob Allon ze swojej wydanej w zeszłym roku świetnej debiutanckiej płyty zatytułowanej In Limerence. Tak, gramy w to poniedziałkowe popołudnie, 20 minut po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy na antenie już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak kot. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Słuchasz radia TZ. Nastaw się
2: na chilla.

Czas teraz na konkurs taki popołudniowy, to może o nagrodach najpierw. Dzisiaj mam dla was dwie książki. Łukasza Supergana, Korona Europy. Ktoś powie, nie, no gdzie ja się będę na Mont Blanc wspinał na przykład. No przepraszam bardzo, ale na przykład najwyższym szczytem Rumunii jest Dedalul Bananeshti i liczy sobie ten szczyt 430 metrów nad poziomem morza. No to każdy może wejść. Zdobyć. A najwyższy szczyt Białorusi, no może teraz nie jest najlepszy moment, żeby tam jechać. Jest jeszcze o 100 metrów niższe. No więc o tym pan Łukasz pisze, pięknie ilustrując swoją książkę ilustracjami, zdjęciami z tychże szczytów będących koroną Europy. Dokładamy Jeffersona Fischera, powiedzmy to sobie jasno, jak rozmawiać, by dojść do porozumienia, i płytę Sama Smitha, The Thrill of It All. 321-321-500 to jest numer telefonu do konkursu takiego popołudniowego. Mamy jak zawsze trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Dzwonimy, wybieramy kategorię, czytam pytanie, trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną za pierwszym razem. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Grzegorz jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak słychać, Grzegorz jest w drodze. Mam nadzieję, że szerokiej.
2: Tak. Mhm.
1: Dobra.
2: Wąska, lokalna droga, po wnuczkę jadę do szkoły.
1: Super. No tak się mówi, szerokiej drogi, no to miałem nadzieję, że wiesz.
2: Nie, luźna za to, także.
1: Dobrze. Grzegorzu, książka, powiedzmy to sobie jasno, bardzo przydatna w dzisiejszych czasach, jak rozmawiać, by dojść do porozumienia. Korona Europy, czyli o najwyższych szczytach starego kontynentu. Nawet
2: i
1: kraje.
2: Tak, skusiła.
1: Tak. Nawet kraje nizinne mają swoje najwyższe szczyty, oczywiście. No i płytę sama Smitha dokładamy. Dobra. Grzegorzu, mamy dla ciebie kategorie następujące. Kategoria nazwiska, kategoria reprezentacyjna i kategoria tramwajowa. Spośród tych trzech wybierasz sobie jedną. Ja czytam pytanie i trzy odpowiedzi wskazujesz poprawną.
2: Nazwiska.
1: Dobrze. Grzegorzu, Zosia z pana Tadeusza miała na nazwisko A. Soplica, B. Choreszko, czy też C. Chreczecha.
2: Zosia z pana Tadeusza miała na nazwisko Soplica, Choreszko, Chreczecha. Choreszkowie byli?
3: C.
1: Jeszcze raz?
3: C.
1: Nie. Ona też, nie, ona była choreszkówna.
2: Choreszkówna.
1: Zosia Choreszkówna.
2: Chreczecha. Wiedziałem, że to jest nazwisko, ale Chreczecha też słyszałem, ale rzadko, a w stosunku do Zosi w takim razie to nieważne.
1: Grzegorzu, bo Wojski miał na nazwisko Chreczecha.
2: A, Wojski.
1: No i stąd trochę to zaciemniłem. Nie ma przegranych w naszym konkursie, co prawda o Koronę Europy będę miał, mam nadzieję, przyjemność gościć się na antenie jeszcze innym razem. Ale na pamiątkę naszej rozmowy wysyłam ci płytę.
2: Dzięki.
1: Super. Dobrego popołudnia. Dzięki.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.

14 minut do godziny 4. Konkurs taki popołudniowy jutro wraca, ale późniejszym popołudniem, bo będę miał przyjemność spotkać się z wami jutro z Ziebko później. Tymczasem zwracam uwagę, że na naszej stronie internetowej wiele rozmów poświęconych teatrowi. Jako się rzekło, dużo się dzieje na samą końcówkę sezonu. O 9. Międzynarodowym Festiwalu Open Door w Katowicach w rozmowie Magdy Mleczko w Pogoni za Kulturą Ekstra. Gorąco polecam. A moim gościem w czwartek był na antenie i już ta rozmowa jest w formie podcastu Grzegorz Małecki, aktor Teatru Narodowego. Grzegorz Małecki, który można powiedzieć wrócił obsypany nagrodami z Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu. Sam otrzymał wyróżnienie, nagrodę za sprzedawców gumek oraz jego aktorzy w spektaklu Przezeń wyreżyserowanego także zostali w Kaliszu zauważeni. To bardzo prestiżowa impreza, bardzo prestiżowy festiwal o nagrodzonych spektaklach, ale nie tylko, bo również o planach na przyszły sezon, a te są bardzo interesujące. No także może zdradzę, poplotkowaliśmy sobie troszkę o pani profesor Annie Seniuk. Polecam moją rozmowę na czyliz.pl. Za 12,5 minuty czwarta John Batiste i Tori Kelly jeszcze przed godziną 16, a także Lizzie McAlpin. Pięknego popołudnia, Rafał Turowski, dziękuję.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz: dobrze być w domu. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: ING to twój asystent, który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kto z walcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
0: Po reklamie.

0: Radzie na Chill Out.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: To jest Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: W pogoni za kulturą.
1: Muzyka alternatywna w Sopocie, czyli piąty Songwriter Festival Sopot już trwa. To jest cykl letnich koncertów w parku obok Gojki 3 Art Inkubatora, tworzony z myślą o tych, którzy szukają czegoś więcej niż oczywistych brzmieni, dobrze znanych nazwisk. To tutaj jak zawsze występować będą artyści sceny alternatywnej. Dzisiaj Master Stone, Late Night Poems 15 czerwca, Fida 22 i 29 czerwca, Confusion Project. To jest plan na czerwiec, ale te koncerty będą też podczas wakacji. Każdy zaczyna się o 20, wstęp jest wolny. Kolejne ciekawe spotkanie z współczesną sztuką czeka na nas w warszawskiej Galerii Aspekty. Piątkowy wernisaż otworzył wystawę dwóch krakowskich artystek, Kamili Stowrak i Mai Krysiak. Wystawę zatytułowaną Sny o znikaniu.
2: W pewnym momencie pojawiło się właśnie to hasło Sny o znikaniu, co wydało mi się też takim ciekawym, trochę przewrotnym i metaforycznym jakby tytułem. No bo właśnie, Sny o znikaniu mogą nam się kojarzyć z czymś takim trochę niebezpiecznym.
1: Mówi Marta Kudelska, kuratorka wystawy.
2: Ale znikanie nie jest czymś, co wydarza się jakby w jednej chwili, jest jakimś jakby takim procesem i jest też tak naprawdę jakby przemianą. I myślę, że właśnie tutaj ten element właśnie tej przemiany, czyli też tego momentu, w którym właśnie obie dziewczyny się znajdują, był taką podpowiedzią właśnie do tego, żeby to były sny o znikaniu. Prace też obu dziewczyn, to co też myślę, że je łączy, to właśnie pewna taka metaforyczna i też taka trochę oniryczna wrażliwość, jaka jest w tych pracach obecna.
1: Na wystawie jest przede wszystkim malarstwo, ale też instalacje i obiekty. Można je oglądać do 10 lipca. W planie jest też spotkanie z artystkami, ale o nim na pewno będziemy Was jeszcze informować. A tymczasem zaglądamy jeszcze do Aten. Jeśli tego lata będziecie właśnie tam, to być może w wolnej chwili odwiedzicie Muzeum Benaki. W tej chwili trwa tutaj wystawa malarstwa Aleksandry Waliszewskiej. Pracę jednej z najważniejszych polskich malarek współczesnych zestawiono ze zabytkami obejmującymi kilka tysiącleci greckiej historii. 16 namalowanych w ostatnich latach obrazów wchodzi tutaj w dialog z dziełami sztuki z okresów antyku, okresu bizantyjskiego czy ery nowożytnej i przekonujemy się, że motywy obecne w sztuce od tysiącleci wciąż inspirują artystów. Taki zresztą był zamysł kuratorki Alison M. Gingeras. Wystawa Eruption

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
2: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Lunch? Wiadomo, koszyki. Skorzystaj z promocji lunchowej. Kup 5 lunchów i odbierz voucher 50 zł na kolejny. Pysznie, szybko i w samym sercu miasta. Promocja tylko do 31 lipca. Hala Koszyki. Tu wraca się po więcej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lunchwkoszykach.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
0: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl. Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
6: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
5: Cudownie!
6: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate. Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Macie Kulewicz, dzień dobry, dobry wieczór, witam was wszystkich w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Audycja potrwa jak zawsze dzisiaj do godziny 22 i mam nadzieję dostarczy wam niezapomnianych przeżyć muzycznych. Tym bardziej, że no dzisiaj przygotowałem kilka fantastycznych niespodzianek, między innymi z Egiptu, z Algierii, z Brazylii, oczywiście z Europy, kilka nowych piosenek polskich i fantastyczny swing i jazz na koniec. Oczywiście będą przodowały kobiety, natomiast końcówka będzie męska. Tak to nam się dzisiaj ułożyło. Moje drogie, moi drodzy, no przywitałem was znaną nam już artystką libańsko-francuską Jasmine Hamdan.

znamy. Oczywiście, że antenę radia, czyli Z, pojawi się nowa dla mnie Algierka Suat Masii ze swojej nowej płyty znakomitej. Pojawi się również Natasza Atlas, która wraz z Samim Bishaim również wydała przed chwilą swój najnowszy, piękny, znakomity, niesamowity album. Powrócimy do naszej dobrej już znajomej Julii Mestre z Brazylii z płyty Maravillosamente Bem. Ja się po prostu nie mogę uwolnić od tej płyty zupełnie. No i polskie piosenki również się pojawią. Nowe i męska końcówka, czyli również premierowo Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra. Kolejny piękny album z fantastycznymi wokalistami i wokalistkami. No i płyta naprawdę brzmiąca świetnie. Tak jak powiedziałem, przywitała nas Yasmin Hamdan z utworem Aza. I teraz w tych trzech piosenkach chciałem wam w skrócie pokazać rozwój Yasmin Hamdan i jej piosenki właśnie od tej pierwszej płyty do ostatniej. I będą to Da, później będzie utwór Nedia i Szmali, czyli ta ostatnia premiera Yasmin Hamdan, płyta, która miała tytuł I Remember, I Forget i jest tą płytą najnowszą i bardzo, bardzo ciekawą. Dodam tylko, że wyprodukowaną, jak również poprzednie albumy, tym razem już z Markiem Collinem, którego doskonale znamy jako lidera i głównego guru takiej znanej francuskiej formacji, która nazywa się Nouvelle Vague. Więc na dobry początek dzisiejszego Królewicza Yasmin Hamdan w przekrojowym repertuarze. Zapraszam.

W audycji Królewicz brzmiała Jasmin Hamdan i to ona jakby rozpoczęła naszą taką część bardziej etniczną, bo teraz z Libanu przeniesiemy się do Afryki. Dosłownie na dniach ukazała się najnowsza płyta fantastycznej malijskiej wokalistki, która nazywa się Fatoumata Diawara. To jest bardzo ekumeniczna muzyka. Ja pamiętam, jak w 2023 roku słuchaliśmy takiej płyty London Co, bardzo takiej intensywnej, popowo-afrykańskiej, z elementami rocka, można powiedzieć, takiego afrykańskiego rocka, nie mylić tutaj z malijskim bluesem. I właśnie teraz wydała swój najnowszy album, który nazywa się Massa. Jest to, jak czytam, w relacjach taki jeden z bardziej intymnych, wewnętrznych, refleksyjnych albumów Fatoumaty Diawary. No i cóż, ja bardzo ciekawy jestem, jak wy zareagujecie na tę nową płytę. Ja tu słyszę tyle różnych niesamowitych wątków, tyle połączeń, no bo mamy też tutaj ten właśnie trochę bluesa tuareskiego z Mali, trochę muzyki takiej folkowej kora. No dużo tutaj się rzeczywiście dzieje i można powiedzieć, że no obok Angelique Kidjo, Fatoumata Diawara jest no taką silną ambasadorką afrykańskiej, malijskiej muzyki. No wiadomo, że jeszcze oczywiście ten słynny duet Amadou i Mariam, no ale wiadomo, że Mariam teraz będzie już występowała solo. No więc tak, moje drogie, moi drodzy, przejdźmy do prezentacji, do premierowej prezentacji najnowszych utworów Fatoumaty Diawary i bardzo proszę o opinię i o refleksję. To gorąca zupełnie premiera, więc mój adres mailowy czeka na was. maciej.ulewicz@z.pl maciej.ulewicz@z.pl. Oczywiście również można zostawiać swoje komentarze, refleksje, opinie i sugestie pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej. Tam zawsze mniejsze lub większe konwersacje się odbywają i to także jest pole do waszej aktywności. No dobrze, przypomnijmy. Za chwilę premierowe odtworzenia piosenek z najnowszej płyty artystki z Mali, która nazywa się Fatoumata Diawara. Płyta ma tytuł Massa i bardzo proszę, trzy znakomite według mnie utwory. Diane, Mogo i Sigmund. Z dużą przyjemnością przedstawiam wam najnowsze nagrania Fatoumaty Diawary.

0: Już w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
5: When you coming home, home is where you're supposed to be.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Trwa audycja Królewicz o charakterze takim bardzo orientalno-etnicznym. Byliśmy już dzisiaj w Libanie i Francji, byliśmy w Mali i teraz przenosimy się do Algierii, ale również z takimi francuskimi elementami. To jest coś niesamowitego, moi drodzy, jak jednak świat muzyki tej prawdziwej, nie wspominam dzisiaj już o muzyce generowanej przez sztuczną inteligencję, jak świat muzyki tej prawdziwej jest rozległy. Jest to banał, ale okazuje się, że istnieją artyści, o których nie mamy najmniejszego pojęcia, chociaż poniekąd mieszkają koło nas. No i właśnie takim przykładem jest dla mnie artystka z Algierii, która nazywa się Souad Massi. Ma na swoim koncie 9 albumów, a ja o niej usłyszałem dopiero niedawno. Cieszę się, że moje poszukiwania muzyczne skłoniły mnie do przesłuchania i zainteresowania się tą piękną Algierką. No i cóż, zdobyłem kilka jej albumów i będziemy w tej chwili słuchali tego niesamowitego miksu, bo ona zaczynała od takiego bardziej mocnego grania, od takiego algierskiego rocka, no ale było tam także wiele różnych dodatkowych elementów, bo i też taka afrykańska bluesowa nuta tutaj się wkłada, jak również reggae. No właśnie, to jest coś niesamowitego, jak muzyka i te harmonie arabskie idealnie współgrają ze współczesnymi europejskimi i nie tylko, i karaibskimi gatunkami. Chciałbym, abyśmy teraz posłuchali najnowszego, 9, jak już wspomniałem, albumu Souad Massi, który nazywa się Zagate. Cóż ten tytuł znaczy? Właśnie jestem w stanie w trakcie odszyfrowywania tej całej historii. No to jest, z tyle co wiem, Souad Massi wyjechała w pewnym momencie z Algierii po różnych groźbach, które dostawała, no, będąc aktywną wokalistką i gitarzystką, śpiewającą w algierskim zespole rockowym. Więc wyjechała we Francji, no i jest taka rozbita między właśnie te dwa światy. Algierię z jej korzeniami, w której się urodziła, i Francję, która stworzyła ją jako artystkę. Ale przede wszystkim jest gitarzystką i ta nowa płyta jest absolutnie niesamowita. Bardzo mi się podoba. Ciekawy również jestem, jak wy zareagujecie na tę muzykę, która tak naprawdę jest obok nas, ale wcześniej nic o niej mogliśmy nie wiedzieć. No właśnie ten świat muzyki arabskiej i francuskiej to jest zupełnie osobna historia, o której stosunkowo mało wiemy, aczkolwiek no, są te zespoły jak Acid Arab, które od czasu do czasu nam przypominają o istnieniu tego rynku. Souad Massi z Algierii, płyta Zagate i 4 utwory: Samt, DC de la Ba, Congo Connection oraz Chibani. Ladies and gentlemen, to Souad Massi, premiera.

0: Klucz w Chili Z.
1: Trwa etniczny królewicz na antenie radia Chili Z. Przed chwilą słuchaliśmy po raz pierwszy algierskiej artystki, która nazywa się Suad Massi i jej gorącej, świeżej dziewiątej w dyskografii płyty zatytułowanej Zagatę. No właśnie, a jak wam się podoba właśnie taki etniczny królewicz, a może zrobilibyśmy stricte arabską audycję, stricte arabski program, na przykład z artystką, która pojawi się już za moment, która jest jedną z moich ulubionych artystek arabskojęzycznych, grająca i śpiewająca absolutnie zjawiskowo. Ja wiele, wiele lat temu natknąłem się na zespół Transglobal Underground i usłyszałem ten nieziemski według mnie głos, Natasha Atlas. Podobnie jak z Princem, no ja mam wszystkie jej płyty, śledzę jej karierę od wielu lat. Raz nawet miałem przyjemność przeprowadzić z nią wywiad, kiedy była gościem festiwalu w Sopocie, wyobraźcie sobie. Miała swój koncert na festiwalu w Sopocie. No i śpiewa niezwykle, jest dla mnie również właśnie taką prawdziwą ambasadorką arabskiej muzyki, arabskich harmonii, ale wszystko to czasami bardzo mocno skąpane we współczesnej elektronice i w różnych gatunkach. I właśnie tak jest przy okazji najnowszej płyty, świetnej płyty, która nazywa się Parallel Universe Volume 1. Natasha Atlas nagrała i współprodukowała ten album z takim anglo-egipskim kompozytorem, wiolinistą, skrzypkiem i oczywiście producentem, który nazywa się Sami Bishai. Oni już od dłuższego czasu współpracują razem. Sami Bishai jest takim, można powiedzieć, dyrektorem artystycznym twórczości Nataszy Atlas i efekty są zjawiskowe. Jeżeli pamiętacie taką jej płytę Strange Days, no to właśnie również ich wspólne dzieło. To oczywiście płyty z remiksami poprzednich utworów Nataszy Atlas to również dzieło samego Bishaja, który no, jest w świecie muzyki bardzo uznanym producentem, niesamowitym eksperymentatorem, no ale współpracował na przykład z zespołem Basement Jack, z Shakirą, czy chociażby z moim ulubionym hinduskim artystą, który nazywa się Nitin Sony, który często też pojawia się na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz. No i mamy teraz najnowszy album samego Bishaja i Nataszy Atlas. Parallel Universe Volume 1. Ktoś powiedział, że gdyby Massive Attack chciał zrobić album z Nataszą Atlas, to właśnie powstałoby coś takiego. No ale była pierwsza Natasza Atlas z samym Bishajem i taki album już jest. Niezwykły, transowy, wykorzystujący oczywiście wszystkie harmonie arabskie, ale przekształcone w taki dziwacznie cudowny, melancholijny i bardzo wciągający trip-hop. No, płyta opowiadająca o lękach współczesnego człowieka, o naszym takim no, niekomfortowym samopoczuciu w obecności polityki współczesnych liderów, no i te algorytmy, media społecznościowe, to wszystko, co nas męczy, co nas niepokoi, jest na tej płycie. Ta płyta ma wiele różnych warstw, jest po prostu fantastyczna. Posłuchajmy. Natasha Atlas, Sami Bishai, Parallel Universe, Volume 1, ZAR 12, Unchanging Game i Vanali.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz zabrzmiała moja ukochana artystka Natasza Atlas, która to artystka nagrała płytę najnowszą, która nazywa się Parallel Universe Volume 1. Jest płytą, jak same słyszałyście, według mnie absolutnie fantastyczną. Natasza Atlas i Sami Bishai, Parallel Universe. Za każdym razem, kiedy słucham tej płyty, a słucham jej już na tak zwanym repeacie, czyli w kółko, tak naprawdę, bo moim jedynym problemem jest to, że ta płyta jest po prostu troszeczkę za krótka, mogłabym mieć o jeszcze jeden utwór więcej na przykład i wtedy byłbym absolutnie przeszczęśliwy. Ta płyta zawiera bardzo wiele warstw, które z każdym nowym odsłuchem, z każdym nowym właśnie przesłuchaniem odkrywam i no, jestem zachwycony. Niesamowity arabski trip-hop i no, dosyć smutna diagnoza współczesnych

czasów. Natasza, Atlas i Parallel Universe. No właśnie, to odpowiedzcie mi jeszcze, moi drodzy, na takie jedno pytanie, które mnie w tej chwili nurtuje i ten pomysł bardzo, ale to bardzo mnie, mówiąc tak kolokwialnie, kręci. Ponieważ Natasza Atlas ma olbrzymią dyskografię, kilka płyt z zespołem Transglobal Underground, kilka kolaboracji i także właśnie te niezwykłe, niesamowite solowe albumy, które pokazują no absolutnie jej przeróżną twarz muzyczną, ale zawsze jest to cudowne, niezwykłe, czarodziejskie, bym wręcz powiedział, i jak dla mnie zachwycające. Chciałbym zrobić taką płytę, audycję całą poświęconą właśnie twórczości Nataszy Atlas. Mieliśmy już takie właśnie soulowe, brazylijskie królewicze, letnie, karnawałowe, czyli takie królewicze tematyczne, no to może zrobilibyśmy takiego królewicza poświęcanego tylko i wyłącznie Nataszy Atlas? Co sądzicie, moje drogie, moi drodzy? Bardzo proszę o maile w tej sprawie maciej.ulewicz@czyliz.pl. No tak, padło przed chwilą słowo brazylijskie, w związku z tym teraz przenieśmy się z Afryki i z krajów arabskich do Brazylii. Czyli dalej będzie etnicznie, ale już mniej właśnie arabsko, a bardziej tak sambowo, bosanowowo, bluesowo, brazylijsko. No tak, Julia Mestre. Ja nie mogę się naprawdę uwolnić od tej płyty, już to wspominałem, ale ona bardzo, bardzo mi robi. Wokalistka zespołu Bala de Sergio, kilka też własnych płyt na koncie. Jej najnowsza nazywa się cudownie, jak wiemy, Maravillosa Mente Ben. I jest to już dla mnie piosenka lata. Jakoś tak to lato jeszcze nie nastało, kalendarzowe, a ja już myślę o tym, że to mogłoby być takim szlagwortem, takim przebojem audycji Królewicza na najbliższe 3 miesiące. Ciekawy jestem, jak wy się do tego ustosunkujecie. Bardzo proszę. No i niech będzie. Maravillosa Mente Ben, Vampira i Sentimento Blues. To Julia Mestre w Królewiczu.

0: Chili Z.
1: Julia Mest, mam nadzieję, wprawiła słuchaczy i słuchaczki radia Chili Z w bardzo zrelaksowany nastrój. W ogóle ta piosenka Maravillosa Menci, bym jakoś tak, oprócz tego, że mnie tranquilizuje i wprawia mnie w dobrostan i dobrą energię, to gdzieś tam przypomina mi takie klimaty z filmów z lat 70. Takie ścieżki dźwiękowe do seriali telewizyjnych, trochę kryminalnych, trochę obyczajowych. No mam takie wrażenie, że właśnie ten utwór i parę na tej płycie tak brzmi. Z dziennikarskiego obowiązku przypominam, że audycji Królewicz można słuchać w poniedziałki i czwartki, zawsze od godziny 20 do godziny 22, jak również ci z Was, którzy chcieliby zrobić sobie powtórkę z tak zwanej rozrywki i usłyszeć jeszcze raz te piosenki, no to serdecznie zapraszam na naszą stronę player.chiliz.pl i tam można dowoli odsłuchiwać sobie audycję Królewicz, ponieważ tam się znajdują archiwalne audycje Królewicz, jak również oczywiście można słuchać innych audycji w formie podcastów moich szanownych koleżanek i kolegów z redakcji. Ja wiem, że na przykład są tacy słuchacze, którzy nie słuchają na żywo, ale zawsze odsłuchują sobie wieczorami, grając w remika. Proszę sobie wyobrazić, więc grają w remika i to już trwa taka tradycja od paru lat, z tego co wiem z maili, i słuchają audycji Królewicz i od czasu do czasu dają mi znać, kto wygrał i jaka piosenka podobała im się najbardziej. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy z Wądzynia, bo o to miejsce chodzi właśnie, którzy łączą przyjemne z równie przyjemnym. Moje drogie, moi drodzy, teraz czas na kącik Polski, na element Polski. Cztery nowe piosenki, cztery bardzo dobre nowe piosenki polskich wykonawców. Nowa płyta trójmiejskiej formacji No Limit zbliża się wielkimi krokami. Bardzo jestem ciekawy tego albumu, tym bardziej, że gdzieś tam też mentalnie i towarzysko jestem związany z tym zespołem i ciekawy jestem, co Maciej Łyszkiewicz i Anna Męczyńska sprokurowali na tym nowym albumie, który może być bardzo, bardzo dobry. No Maciej Łyszkiewicz jest znakomitym kompozytorem i producentem, więc liczę na to, że wszystkie utwory będę grał w audycji Królewicz. Ta piosenka ma tytuł Neonem Być. Później pojawi się Iza Kowalewska z piosenką Gdy nie ma Ciebie. To też jest zapowiedź najnowszej płyty tej przeuroczej wokalistki, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Płyta nazywa się Zapalenie Uczuć i ukaże się jesienią. I teraz Misia Furtak z Towarzyszeniem Katarzyny Nosowskiej z płyty, która również ukaże się jesienią. Piosenka zatytułowana Nie bój się. To jest premierowe odtworzenie tego albumu. Bardzo ciekawy duet i bardzo gdzieś tam w sumie oczywisty duet. Jestem jak najbardziej na tak. No i te cztery, bo tym razem są to cztery utwory, tę grupę polskich piosenek zamyka Maja Kleszcz w najnowszym utworze Mam nadzieję. To piosenka wykonana wspólnie z Cortezem. No i ta piosenka jest po prostu zjawiskowa. Jestem nią po prostu zachwycony i ona dokładnie zawiera wszystko to, o czym czasami myślę, jeżeli myślę o problemie zawartym w tym utworze. Zapraszam do odsłuchu. Zespół No Limits, Iza Kowalewska, Misia Furtak z Katarzyną Nosowską i Maja Kleszcz.

Przed chwilą wybrzmiały polskie nowe piosenki i polskie zapowiedzi płyt wykonawców, które to płyty ukażą się jesienią. Dobrze, że jest jeszcze całe lato na czekanie na te płyty i cieszenie się, mam nadzieję, dobrą pogodą. W audycji Królewicz czas teraz na tę męską końcówkę, o której zapowiadałem, aczkolwiek i tak będą oczywiście śpiewały także jeszcze kobiety, chociaż tutaj widzę właśnie jedna kobieta nam tutaj zaśpiewa. To wiadomo wszystko, tak naprawdę. Ja wielokrotnie o tym wspominałem, wspomnę jeszcze raz. Jeff Goldblum i Mildred Snitzer Orchestra. Ten projekt trwa już kilka płyt, ten świetny amerykański aktor okazuje się, że jest równie świetnym pianistą i kompozytorem i już wydał kilka płyt wraz z równie świetnym zespołem Mildred Snitzer, zapraszając do udziału znanych artystów, wykonawców, aktorów i wokalistów. I płyta, która właśnie się ukazała, która nazywa się Night Bloom, jest jakimś takim specjalnym dodatkiem, aneksem, drugą częścią uzupełniającą płytę wydaną w 2025 roku, która nazywa się Still Blooming. Zresztą Night Bloom i Jeff Goldblum, tak mi tutaj wszystko też ładnie gra werbalnie. Na tej płycie, która oczywiście zawiera cudowne standardy muzyki jazzowej i swingowej, wielu fantastycznych artystów, między innymi Hayley Reinhardt, która za chwileczkę też zaśpiewa nam, również zaśpiewa nam Dodi, no i sam Jeff Goldblum, a ja tylko jeszcze dodam, że Cynthia Erivo oraz Melody Gardon na tej płycie również występują. Więc no cóż, nie będę się dalej rozwodził, po prostu posłuchajmy i rozmaszmy się, bo to są pięknie zaaranżowane standardy. Bardzo proszę, Mean to Me, Jeff Goldblum and Mildred Snitzer Orchestra featuring Dodi. Teraz Hayley Reinhardt, Jeff Bloom oczywiście. I piosenka na koniec tej trójki, Bewitched, Bothered and Bewildered. Cudowny standard. Tutaj zaśpiewa Charlie Puth.

0: w Chili Z.
1: Przed chwilą w Królewiczu premierowo zabrzmiał Jeff Goldblum ze swojej najnowszej płyty, którą oczywiście tradycyjnie nagrał ze świetnym zespołem Mildred Snitzer Orchestra. Śpiewały Toddy, Charlie Puth i Hayley Reinhardt. I mówię, to jest taki dodatek, aneks do płyty z zeszłego roku, Night Blooming, Still Bloom. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak teraz się pożegnać. Pożegnamy się oczywiście muzyką w tym samym klimacie, bo pomyślałem, że jeszcze pozostańmy i dobrze nam zrobi standard Over the Rainbow, gdzie wokalnie będzie udzielał się sam Jeff Goldblum ze swojej najnowszej płyty. No to przecież właśnie te premierowe odtworzenia chciałbym, żeby pięknie zakończyły naszą dzisiejszą audycję. Moje drogie, moi drodzy, my słyszymy się oczywiście w najbliższy czwartek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Życzę wam cudownego, udanego, ciepłego, bezpiecznego, dobrego i zdrowego tygodnia. I liczę na waszą obecność właśnie w najbliższy czwartek w radio, czyli Z od godziny 20. Obiecuję kontynuować pewne wątki, bo dużo nowych, dobrych płyt mamy. Również cieszę się na wasze bardzo pozytywne reakcje związane z tymi płytami, więc to też mnie jakby inspiruje do jeszcze ciekawszej selekcji, jeszcze bardziej intrygujących połączeń muzycznych, no ale na pewno w przyszłym Królewiczu posłuchamy tej niesamowitej płyty Natasze Atlas i samego Bishai Parallel Universe. Wrócę na pewno do Jeffa Goldbluma, więc będzie się działo. Myślę, że również pojawią się jakieś zupełnie nieoczekiwane nowości. No cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie. Somewhere Over the Rainbow, Jeff Goldblum, Mildred Snitzer Orchestra i Maciej Kulewicz mówią wam serdeczne dobranoc. Do usłyszenia w najbliższy czwartek.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.

stop, the video stop.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Autopromocja.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chillaucie. Od poniedziałku do czwartku od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
3: Rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
1: Po reklamie.

Chili Z. In the dark, there's just